0: zrój in Germany. Alles zrój in Germany.
1: Danke.
2: Es Nayelet! Es Bayelet!